0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Większość młodych ludzi patrzy na życie przez różowe okulary. Nic nie stoi na przeszkodzie ich marzeniom i ambicjom. Rodzicielska troska chroni przed brutalnością świata, w którym żyjemy. Ale czas płynie i prędzej czy później zderzamy się z rzeczywistością. Doświadczamy bólu, rozczarowania, stajemy twarzą w twarz z chorobą i cierpieniem. Witamy w audycji Pełnia Życia. Wysłuchamy dziś wspólnie ostatniej części wykładu zatytułowanego Co jeśli nagle wszystko stracisz? Czyta Zygmunt Karel.
4: Moim wielkim życiowym celem jest przekazanie wam jednej niesamowitej prawdy. Brzmi ona tak. To Bóg tu rządzi. To On jest odpowiedzialny za wszystko. To pozwoli nam trochę lepiej zrozumieć, co czytamy pod koniec pierwszego rozdziału. Spójrz na odpowiedź Hioba. To coś wspaniałego. Werset 20. Wtedy Hiob wstał na znak rozpaczy, rozdarł ubranie i ogolił głowę, rzucił się na ziemię i tak pozostał. Dlaczego rzuca się na ziemię? By oddać cześć Bogu, by oddać cześć Panu. Werset 21. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. To On dał mi 10 dzieci, chwalmy Jego imię. To On dał mi nienaganne zdrowie i za to wychwalam Jego imię. Obdarował mnie wszystkimi doczesnymi dobrami, z których korzystaliśmy. Mógł mi to również zabrać i właśnie to uczynił. Chwała Panu. Ma do tego suwerenne prawo. Widzisz, Bóg nie istnieje po to, by sprawiać ci przyjemność i dbać o twoje zdrowie. Istnieje, by uwielbione było Jego imię. A ty jesteś kanałem, przez który przepływa owa chwała. Musisz to zrozumieć. W tym roku, w październiku, skończę 86 lat i myślę sobie, że zaczynam być wystarczająco stary, by wreszcie to rozumieć. Z tego wynika, że dla ciebie też jest jeszcze nadzieja. Uwierz mi, że wiek pomaga. Wraz z mijającym czasem, upływającymi latami, posiadanie coraz mniejszej ilości rzeczy staje się coraz bardziej istotną kwestią. A to, co jest naprawdę ważne, nabiera takiego znaczenia, że jest się gotowym oddać za to życie. Bo do człowieka dociera, jak ważne są właśnie te rzeczy. Nie jest tak, że wiem już wszystko i wszystko mam pod kontrolą. Uczę się razem z tobą, cały czas. Ale wiem już dużo więcej niż wiedziałem, kiedy miałem 50 lat. I rozumiem zdecydowanie więcej niż rozumiałem, gdy miałem 35. Dzisiaj wiem, że są pewne rzeczy dotyczące mojego Boga, o które nie muszę nawet pytać, ponieważ to nie one go charakteryzują. Dziś wiem na podstawie wszystkich doświadczeń, których jest zbyt wiele, by o nich tu mówić, że On naprawdę rządzi wszystkim. A najważniejsze rzeczy, które się dzieją, są niewidzialne, nadprzyrodzone. Ktoś ujął to w następujący sposób. Wierzyć w to, co nadprzyrodzone, nie oznacza prostego przekonania, że po pełnym sukcesów skupionym na rzeczach doczesnych życiu będziemy istnieć dalej w jak najlepszym substytucie tego świata. Albo że mierne, pełne wyrzeczeń, skarłowaciałe życie tutaj zostanie nam wynagrodzone wszystkim, co najlepsze, wszystkim, czego nam brakowało. polega to na przekonaniu, że najwspanialsze, najcudowniejsze w naszej rzeczywistości tu i teraz jest to, co nadprzyrodzone. Zrozum, to co nadprzyrodzone jest najwspanialszą z rzeczywistości tu i teraz. Nie to, czego dotykasz, kupujesz czy wytwarzasz. Chodzi o świadomość tego, że twój niebiański ojciec wykonuje pracę na rzecz jego chwały dla naszego dobra, abyśmy się stali częścią wizerunku jego Syna, Chrystusa. O to właśnie chodzi. Jeżeli by to osiągnąć, konieczna jest strata, przyjmij ją. Jeżeli koniecznością są jakieś braki, zaakceptuj je. Jeżeli niezbędne do tego są zniszczone marzenia, brak czegoś, na co liczyłeś całe życie, niech tak się stanie. Chodzi tylko o Boga, który obdarza i odbiera, a my chwalmy Jego imię. Uwielbiam zakończenie 10 wersetu 2 rozdziału. Także wtedy Hiob nie zgrzeszył swoimi wargami. Jestem pod wrażeniem. Nareszcie trafiamy na człowieka, który jest w stanie odpuścić to wszystko, a pamiętaj, że jest on pogrążony w żałobie. Jednak w owej żałobie, bólu, poczuciu straty wszystkiego, co doczesne, dociera do niego, że najważniejsze rzeczy w życiu są niewidzialne, nadziemskie. Prawdziwe życie to życie wieczne. Prawdziwa perspektywa to umiejętność dostrzegania i rozumienia tego, co niewidzialne. Prawdziwa dojrzałość to kierowanie swoim życiem według wartości niematerialnych. Jeśli przyjmowaliśmy od Boga dobro, dlaczego nie mielibyśmy przyjąć zła? Czytamy w wersecie 10. I co powiesz o takim podejściu? Kiedy tylko wspomnieć o tym w dzisiejszym świeckim świecie, od razu usłyszy się: o, no i znowu, tak właśnie wygląda Bóg chrześcijan. Wiesz co? Takie słowa pokazują jedynie głupotę tego, kto je wypowiada. W Bogu nie ma najmniejszej nawet komórki zła. Po pierwsze, Bóg w ogóle nie składa się z komórek. Po drugie, Bóg nie jest okrutny, nie jest niesprawiedliwy. Bóg jest suwerenny, suwerenny. Jeżeli z tego wykładu miałbyś nie wynieść niczego innego, zapamiętaj proszę tę jedną rzecz. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Będę tego uczył, powtarzał tak długo, jak długo Pan obdarzy mnie życiem na ziemi. Zrozum, że to Bóg nad wszystkim panuje. Zrozum, że wszystko, przez co przechodzisz, jest w jakiś sposób kierowane z góry przez niebiańskiego Ojca, który kocha cię zbyt mocno, by zachowywać się wobec ciebie w sposób okrutny. Stwierdzisz: cóż, to nie ma żadnego sensu, ale ja nigdy nie powiedziałem, że będzie miało. To na pewno ma sens dla Boga, ale On oczywiście żyje w królestwie, które wymyka się naszemu rozumieniu. On podchodzi do bębna, lecz tak naprawdę wcale go nie dotyka. On istnieje w samym jego rytmie. Musimy być ostrożni, kiedy się do niego zwracamy, prawda? To nie jest jakiś starzec z długą brodą, który wydmuchuje z ust północny wiatr, tak jak przedstawiały go stare mapy. To nie jest on. Bóg jest wspaniały w sposób wymykający się naszemu rozumieniu. Jest wszechwiedzący, wszechmogący, wieczny, jest łaskawy, jest kochający i sprawiedliwy, jest dobry, zawsze. Jego istota jest tak głęboka, że spędziłem całe moje życie na wszelkiego rodzaju teologicznych rozważaniach i... Panie, czy kiedykolwiek będę w stanie Cię zrozumieć? Czy kiedykolwiek będę w stanie? Teraz wszedłem w wiek, w którym nareszcie zaczynam mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Czy to proste? Skądże znowu? Nigdy nic takiego nie powiedziałem. Mówię jedynie, że mniej więcej zaczynam rozumieć. Hiob, mimo sytuacji, w jakiej się znalazł, nie zgrzeszył ani jednym słowem. Tak właśnie dzieje się, gdy twoja perspektywa ukierunkowana jest na królestwo tego, co nadziemskie. No dobrze, porozmawiajmy o tobie. Porozmawiajmy o tobie i o mnie. Są cztery sprawy, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, wszystko zaczyna się od tego, jaką osobą jesteś. Wszystko zaczyna się od tego, jaką osobą się stajesz. Pozwól, że zapytam, jaką osobą się stajesz? Jeżeli stajesz się coraz bardziej samolubny, to każda strata będzie miała na ciebie negatywny wpływ. Mówiąc wprost, nagłe nieszczęścia mogą pozbawić cię równowagi, sprawić, że stracisz rozum. Mówię to ze sporą dozą współczucia. Jeżeli jednak stajesz się kimś, kto naprawdę kultywuje wiedzę na temat żywego Boga, to naprawdę zadziwiające jest to, jak mocno ta postawa wpłynie na twoje życie. Tak długo, jak wiedziesz je z Panem, tak długo kształtujesz w sobie zrozumienie i zaufanie do Jego słowa. Zaczynasz dostrzegać to, jak rzeczy mają się naprawdę. To prawda, ja to rozumiem. Czasem widzisz, jak potoczą się sprawy, nim ktokolwiek zdąży nadać im ruch. Mówi ci o nich księga. Frederick Meyer, odnosząc się do upadku Dawida opisanego w 11 rozdziale 2 księgi Samuela, stwierdza, co następuje. Nikt nie staje się od razu krystalicznie uczciwy. To oczywiście komentarz do całego zajścia z Batrzebą. Pozwolę sobie pożyczyć te słowa i delikatnie przerobić. Nikt nie jest od razu gotowy na ogromne nieszczęścia. Wiesz, dlaczego teraz jesteś na nie odrobinę lepiej przygotowany niż jeszcze wczoraj? Za sprawą tego, czego dzisiaj słuchasz. Zostałeś wyposażony w prawdę, która cię wzmacnia. Pomaga zapewnić równowagę emocjonalną, abyś nie panikował, nie próbował salwować się ucieczką przed trudnościami, które na pewno kiedyś nadejdą. Tak, wszystko zaczyna się od tego, jaką jesteś osobą. Po drugie, chcę, byś wybiegł myślami trochę naprzód i odpowiedział sobie na pytanie, co zdarzy się w przyszłości? Od razu mogę ci powiedzieć, że odpowiedź znajduje się na samym końcu książki, której nie znasz. Jak przedstawia się twoja wiedza o przyszłości? O dzisiejszym wieczorze, jutrzejszym poranku, przyszłym tygodniu, o tym, kiedy skończysz szkołę, o ile ją skończysz, o twoim zdrowiu, o rodzinie. Uwielbiam moją żonę, niezmiennie od 58 lat i chcę, by była ze mną do końca mojego życia. Proszę Cię o to, Boże, naprawdę proszę z całego serca. Chcę, by była ze mną do samego końca, ale przecież może zdarzyć się inaczej. Może też zdarzyć się tak, że to ja odejdę pierwszy. Czy to oznaczałoby, że służyliśmy fałszywemu Bogu? Nie, to znaczy, że Bóg jest po prostu Bogiem i podejmuje określone decyzje. Jeżeli zaś On jest dla mnie najważniejszy, moje życie nie kręci się tylko wokół żony, tak jak i jej życie nie kręci się wokół mnie, bo też to nie byłby zbyt zdrowy sposób na życie. Dlatego też staram się łapać dystans, uczę się tego. Wychodzi mi to dużo lepiej niż kiedyś, na pewno lepiej niż na początku naszego małżeństwa, kiedy pisałem dla niej wszystkie te wiersze i obiecywałem, że będziemy razem aż do samego końca. A przecież tego nie wiem. Ty również. Mamy dzieci i też jesteśmy przekonani, że to nie zmieni się aż do ostatniego dnia naszego życia. Ale przecież nie wiemy tego na pewno. Dlaczego, niech mi ktoś powie, mielibyśmy je stracić? Zapytaj Hioba. On stracił całą dziesiątkę. Zatem, aby przygotować się na moment, w którym nastąpi uderzenie, by ono cię nie zmiażdżyło, podam ci pewien fragment pisma. Zapamiętaj go. Oto fragment z 4 rozdziału listu Jakuba. Zapamiętaj go dobrze. List Jakuba 4:13-16, w którym czytamy: Nie wiecie, co będzie jutro. Czymże jest wasze życie? Jesteście jak dym, który pojawia się na krótko i zaraz znika. Nie masz pojęcia, jak jutro będzie wyglądać twoje życie. Werset 15. Powinniście raczej mówić, uczynimy to lub tamto, jeżeli Pan zechce i jeśli żyć będziemy. Zapamiętaj ten fragment listu Jakuba, rozdział 4, wersety od 13-16. On pomaga. Pozwala zachować równowagę. Jeżeli tego nie zrobisz, kiedy coś wydarzy się w przyszłości, nie będziesz miał tak mocnego fundamentu. Wydarzenia mogą wytrącić cię z równowagi, mogą nawet sprawić, że będziesz się zastanawiał, czy nie odejść od Pana. Tak poza wszystkim, to sprawiłoby ogromną radość szatanowi. On ma niezłą uciechę, kiedy robimy takie rzeczy. Po trzecie, chciałbym cię ostrzec. Są ludzie, którzy będą ci źle radzić. Dlaczego? Nie ze złej woli, a dlatego, że patrzą na życie w sposób horyzontalny. Po prostu chcą, byś poczuł ulgę, byś był szczęśliwy. Jednak mimo dobrych intencji, ich rady często są po prostu złe i mogą zamącić ci w głowie. Oby zatem Bóg wyposażył cię w filtr, dzięki któremu będziesz w stanie odsiewać słowa, których słuchanie nie leży w twoim interesie. Słowa, które mogłyby sprawić, że się wykoleisz. Ludzie często chcąc dobrze mówią głupie rzeczy i to wcale nie pomaga. W dalszej części tej księgi przyjaciele Hioba mówią mu mnóstwo głupich rzeczy. Gdybyś był zupełnie w porządku, nic takiego by cię nie spotkało. Gdybyś nie postąpił źle, gdybyś nie popełnił błędu, byłbyś nadal zdrowym człowiekiem. Co uczyniłeś źle? Jaki grzech ukrywasz przed wszystkimi? Hiob, no powiedz, możesz nam zaufać. Przecież coś musiało być nie tak. Takie cierpienie nie może być przypadkiem. Musi być karą za życie w grzechu. Bla, bla, bla. Nonsens. Niedorzeczność. Głupota. Hiob jednak wyposażony był w ów filtr, o którym wspomniałem, i mógł powiedzieć: chłopaki, mylicie się. Gdyby go nie miał, nigdy nie wytrwałby do końca tej historii. Dlatego też z góry cię uprzedzam. W szkole zwykło się mawiać: rusz głową. Naucz się rozpoznawać złe rady, takie, które nie pochodzą od Pana. Jak zatem odpowiemy? Po rozpoznaniu złej rady i odwróceniu się od niej poczujemy ulgę i wolność pozwalającą na przeżywanie smutku, tak jak Hiob. My również musimy przejść przez okres żałoby. Nie myśl sobie, że płacz nie jest czymś duchowym, że nie powinieneś tego robić. To ludzka rzecz. Nie mów nigdy nikomu, by przestał płakać. Gdy jesteśmy smutni, Bóg daje nam łzy. Kiedy jesteśmy radośni, daje nam śmiech. Pozwólmy więc płynąć łzom. Rozpaczaj. Nie sądzę, by możliwe było prawdziwe przepracowanie żałoby, dopóki nie da się pełnego ujścia swojemu cierpieniu. Rozpaczaj więc. Po czwarte, jak zareagujesz na nieszczęście? Pomyśl o tym już dziś. Zastanów się, jak zareagujesz w przyszłości. Wyprzesz je? Zgorzkniejesz i będziesz obwiniać za to innych? Będziesz się nad sobą użalał? A może po prostu odpuścisz sobie, postawisz krzyżyk na swoim życiu? Czy spróbujesz przed tym uciec do jakiegoś idyllicznego miejsca? Mogę tak wymieniać bez końca. Rzecz jest oczywista. To Bóg rozdaje karty. W tym, co ci się przydarza, czujesz Jego dłoń. Dlatego oddajesz Mu cześć. Panie, mimo rozpaczy, w której jestem pogrążony, chcę, byś wiedział, że nadal uważam cię za swego Ojca, przewodnika, Boga, Pana. Jesteś suwerenem mojego życia i oddaję się w twoje ręce. Akceptuję fakt, że wszystko toczy się wedle Bożego planu, mimo tego, że ów plan wymyka się mojej zdolności rozumienia. Chciałbym zakończyć nasze spotkanie jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie kiedykolwiek przeczytałem. To fragment pióra Tozera z niewielkiej książki pod tytułem Źródło prawości. Słuchaj uważnie. W trakcie niezwykle wymagających i ważnych eksperymentów, oczarowany swoim odkryciem naukowym, angielski fizyk Rutherford mógł krzyczeć: chwalmy Pana za to, że dał nam młotek, pilnik i piec. Młotek to bardzo użyteczne narzędzie, jednak z perspektywy gwoździa, jeżeli oczywiście byłby on obdarzony odpowiednią dozą inteligencji i emocji, spojrzenie na młotek musiałoby wyglądać zupełnie inaczej. Dla gwoździa młotek jest jedynie przeciwnikiem. Zna go jako brutala, bezwzględnego, bezlitosnego wroga, który żyje, by zmuszać gwóźdź do uległości, by wbijać go i unieruchamiać. To jedyny pogląd, jaki na młotek mógłby mieć gwóźdź, i nawet odpowiada on rzeczywistości, wyłączając pewną drobnostkę. Gwóźdź zapomina, że zarówno on, jak i młotek są jedynie narzędziami w rękach robotnika. Gdyby tylko uświadomić gwóźdź, że młotek dzierżony jest przez czyjąś dłoń, wszystkie uprzedzenia rozpłynęłyby się w jednej chwili. To przecież stolarz decyduje o tym, w czyj łebek uderzy i jakiego młotka do tego użyje. Takie prawo stolarza, jego suwerenny wybór. Pilnik powoduje jeszcze więcej bólu, bo też jego zadaniem jest wgryzać się w metal, wyżerać krawędzie, aż ukształtuje go wedle własnej woli. Ale przecież tak naprawdę pilnik nie ma żadnej woli, lecz tylko służy swojemu mistrzowi. Tak samo zresztą jak metal. To mistrz, nie pilnik, decyduje o tym, jak wiele metalu powinno zostać spiłowane, jaki kształt powinien ów metal przybrać i jak długo będzie trwał ten niezwykle bolesny proceder. Niech więc metal zaakceptuje wolę mistrza i nie próbuje sam decydować, kiedy i jak powinien być piłowany. Jeżeli zaś chodzi o piec, to jest on najgorszy z nich wszystkich. Bezwzględny i dziki, trawi każdą łatwopalną rzecz, która wpada w jego paszczę i nie wytraca swej furii zniszczenia, dopóki nie spopieli do końca ostatniej z wrzuconych doń rzeczy. Nigdy. Wszystko, co nie chce zmienić się w popiół, topi się i zmienia w bezkształtną masę materii pozbawioną woli i celu. Dopiero gdy wszystko, co mogło się stopić, stopi się, a wszystko, co mogło się spopielić, zostanie spopielone, piec uspokoi się, opanuje swą destrukcyjną furię. Jak, wiedząc to wszystko, Rutherford mógł wielbić w swym sercu Boga za młot, pilnik i piec? Odpowiedź jest banalnie prosta. Kochał mistrza, który kierował ruchem pilnika, uwielbiał tego, który uderzał młotkiem i uwielbiał pana, który palił w piecu. Niedawno w trakcie podróży zahaczyliśmy o Amsterdam, gdzie odwiedziliśmy dom zmarłej Corrie ten Boom i zobaczyliśmy słynną kryjówkę. W pokoju było cicho, jak makiem zasiał. Widzieliśmy dziurę, którą Żydzi przeciskali się między ścianami. Widzieliśmy, gdzie stali i gdzie spali na zmiany, kiedy dziura chowana była za masywnym meblem, ukrywając ich przed brutalnymi nazistami. Donoszono im, że w tym domu ktoś się ukrywa. Żydzi słyszeli uderzenia ich ciężkich buciorów za ścianą. Musieli tłoczyć się na tej malutkiej przestrzeni, 4 do 6 Żydów i wiadro. Jeżeli ktokolwiek zastanawia się, jak Corrie ten Boom przeżyła wszystkie okropności, które ją spotkały, pojmanie, pobyt w obozie, śmierć ojca i siostry, wszystkiego, co było drogie jej sercu, to mam dla niego odpowiedź, która padła z ust samej bohaterki. Rok po roku, cały czas, aż do śmierci, powtarzała ludziom to samo. On dociera głębiej niż każdy dół, w jakim możesz się znaleźć. Doskonale to rozumiała. Zaakceptowała uderzenie młota, pracę pilnika, a nawet płomienie pieca, gdy straciła wszystko, co miała. Na krótko przed śmiercią nauczała w naszym kościele, dosłownie kilka miesięcy przed. Pastorze Swindle mówiła: proszę mieć do tego wszystkiego dystans, nawet do własnych dzieci. Trzeba mieć dystans do wszystkiego. Jeżeli się tego nie ma, to gdy ojciec wyciągnie ręce, by zabrać nam to wszystko, ból będzie nie do zniesienia. Pochylmy głowy w modlitwie. Nie mam pojęcia, co przyniesie przyszłość. Nie wiem, gdzie jesteś, ani z czym się zmagasz, lecz jestem tu dzisiaj właśnie po to, by powiedzieć ci, że nie jest to żaden przypadek. Bóg wie, co robi. Oby obdarzył cię łaską, dzięki której mu zaufasz, która pogłębi wiarę, jaką w nim pokładasz. Mimo że nie potrafisz zrozumieć ani wyjaśnić tego, czego doświadczasz. Panie, pomóż nam zrozumieć, że niezależnie od tego, co by się nie działo, nie ma na tej planecie nikogo, kto kochałby nas tak jak Ty. Nie ma nikogo, kto znałby i prowadziłby nas lepiej, niż robisz to Ty. Dlatego też, Panie, naucz nas poddawać się Twojej woli w pokorze, przyjmować ją w ciszy, bez walki i kłótni. Pomóż nam zrozumieć, że wszystko, co robisz, jest dobre, tak jak w końcu zrozumiał to Hiob. Pomóż nam, Ojcze, zrozumieć, że w trakcie podróży między ziemią a niebem nie powinniśmy wtrącać się w Twoje sprawy. Powinniśmy akceptować to, co zsyła nam nasz oddany Ojciec, zawsze obecny Pan i dobry Bóg, i odpuszczać to, co nam zabierasz. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
5: W audycji Pełnia Życia wysłuchaliśmy trzeciej i ostatniej części wykładu pod tytułem Co jeśli nagle wszystko stracisz? Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły

kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.